Zmanny chluś, bo ja zawsze w norm. I na chaty nie też zrady nie wsym, możliwo już zor. Choć ja nie sumny, to lisz pogląd.